0: mare ama mubare moya sa utafika mukarto utaona mambo yamekuwa bien wewe mwenye umeniuliza fika kwa veni tambiase
1: bana brada
0: tambiase.